0: Łapiska, a nie minijecie. Pogicie nie masz te łanicie.
1: Noach łasicie ki. Easzko.